0: القط أقطع.
1: ولقينا يانا كابا أنا Juan ukamaraki los yampija wakt yasipkiwa walja bolsa wayunaka yukanja sandwich pantata lurtata ukamaraki musja achunaka
2: waliki wawa kukamampeja lurtawaitan wakim satunka bolsa naka sandwiches ukamaraki moxa achunakan pisa
3: ukampiñanakap moneriskata kunataj indígenas jupanakaj Patakanakao marchampi purinta sinipki.
4: Ukatwal jamarkachirinakawa katopkapjani. Ukamarkiwa mankañara kasa apapjani. Akamarka hayatiwa kunja wakiskiriza. Indejanakana derechunakapa.
2: Nayaja, hani uyatkti. Kunja wakiskiriraki ukamarcha ukasti. Humahach amarkarus kutanirakitatasa. Ukamarchapki jupanakar katokanyatakeja. Ni mara pokawe harusa hutktati.
4: Mamita hanu kamayampi. Mara pokawe manja, hilaha haniwa hutanya atkanti. Hichaha, hutas papi. Kunatej, yatekerina kaja samara winkasitkiwa.
3: Aka onachtawina kajwali wakiskiriu mamita. Walja markanakan historia psa turka kipawayapje. Indígenas hupanakaj unijata japhanwa. Uka kipkawa Bolivia markanja utjawayi. Kaltawa yewa ka positunka maranaka kipana. Kunan bachatej juntu rakenja, pueblos indígenas jupanakaja, jane kanakana kamachinakapa, derechonak arjatanyataki. Tiach nukutapkana, unish nukutapkana, pueblos indígenas ukamjamaja chaktirjamapjanwa. Ukat jane orakapanak arjatirjamapkanti. Katunka pesjane, agosto paksitja. Mawaranka, yatunka pataka yatunkani maranja, Amazonía o Raquetpacho Saltanú Abjana, pueblos indígenas, mojenos, trinitarios, siriono, yuracaré, mobima, ucamaraquí, chimané, caltaway abjanoa, narire marcha histórica uca, uraquesata dignidad ucatjama, sutinchata, quimsatunca pacalco urunacau cayuki sarnacanu abjana, maimaya marcana cranua maikipanu abjana, Uka marchan kirinakaja, walich amancha wayabjana. Uka wintasiweh turkasiya wayiwa aka markaru. Uka tste wintoyabjanoa jupanakan derechupanaka. Kunjamasa sarabjani. Uka maraki markapana yanakabjata. Uka maranakatpacho hichakamaja. Utja wayiwa ukampi wanjtasiwinaka. Uka maraki waliwa kiskirinaka. Jupanaka kipana ujawilta tabjana. Asamblea Constituyente uksaru. Ukanwa turka kipawabjana kun jamasa pueblos originarios orakepata ukamaraki aka medio ambiente uksata unjañataki ukatwa walkosistja akar porinitata unjañataki aka onojtawi chamanchasa majo kitampsa aka mankanakampisa
1: anampi ukamaraki pani wawanakapampija utapata mischupji Sandwich ukamaraki musqa chunaka aptata.
2: Hichaja, aka wanjtasiwempeja kunsa mayisipki?
3: Derechupanakas pokaspana. Ukampiwa hichaja empresa nakaja mineralanak. Hitekaeña monapje. Ukanaka takasin apsuñataki. Ukampi istadoja kaniwa maaski hikatkiti. Hacha markanakansa historia pawa.
4: Ukat hit hatawayabhewa. Marchampi aka sede de gobierno ukakama jutasaja.
3: Jani ukuyaka, jupanakan amtapakwa unyanchayabhi. Hichaja, aruski pjapanyapawa, gobierno uksampi, urakepan derechupanakjata. Ukanua januwalta winakaj kallanti. Kunateja otjiwa, empresa naka. Ukamaraki, munanyapakwa lurabhi. Yakepa urasasti, kiparapjanyapawa walja urunaka, ukajkariiwa.
4: Ukamasti kunata?
3: Chika takiru katura wayabje.
2: Aka jamarka pacha jaya. Hani ukam lurabjanya paketi.
3: Ukam perus lura wayabjewa.
4: Ma marchateja uthani. Ukat humaja jayana kaukiru yatekanya utana. Yatichas kata. Ukaja mamitampi nayampija. Kikipa jutabjaja. Hanich ukamaki mamita.
2: Chekawa!